nye akwanye Yehowa ebiye ma wusa so biye pe dano akwanye mu shambarima emwe sala na vie.